0: I'm at 4. We're off. You got one more.
1: K 5312-0120-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-0720-
2: Take it up to the goose. I'm having an outbound come to you, over.
0: Yeah, you can draw for a 3 and test break.
3: 3 down, Flexman.
0: It's a good break. Then we're on ahead.
3: Made ahead, I...
0: Up steer clear.
3: Cars left at Heartland, feels left secured and in the clear.
2: Just in case you can separation.